0: партяка при праці. Крокодил. Ваше найвірніше радіо. Стало з вами.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.